Barán Antoni, 1830, Šalova. Barán František, 1825, Šanúf. Baraškevics Vojček, 1829, Várka. Bartel Karol, 1827, Krakkó. Bartkiewicz Władysław Alexander, 1827, Varsó. Bem József Zacharias, 1794, Tarnów.